0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Horní Suchá na Podzemě plánuje vybrat stavební firmu, která opraví tamní skipovou věž. Ve vnitrobloku v centru Ostravy vyrostlo nové hřiště navržené lidmi z okolí. Zítra bude slunečný den, teplota až 26 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby z fondu kraje dostanou 4,1 miliardy korun. Půjde například o přivaděče k dálnicím nebo průmyslovým zónám. Podle předsedy asociace kraje a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat.
2: My jsme stále v kontaktu s asociací krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
0: 80% Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v srpnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. Horní Suchá chce na Podzemě vybrat zhotovitele pro opravy těžební věže dolu František. Radnice plánuje objekt přestavět na kulturní centrum se střešní vyhlídkovou plošinou. Budova je jedinou důlní železobetonovou věží v kraji, kterou vlastní obec. Ostatní věže patří OKD a podniku Diamo. Podle jejich mluvčí půjdou stavby k zemi. A tak 85 metrů vysoký objekt dolu František zůstane stát jako památka na těžbu černého uhlí, říká nezávislý místostarosta Horní Suché Martin Adaměc.
3: Zůstane zachován jako industriální prostor, nebudeme to tady nějak rušilně spravovat omítky, bude to spíš oprava typu, že se bude muset udělat bezpečnostní nové schodiště unikové, bude se dělat výtah až na střechu té budovy, bude se opravovat střecha, aby byla pochůzí, ale interiér jako takové opravovat úplně nebudeme.
0: Dětem z panelového sídliště v centrální části Ostravy slouží nové hřiště. V sídlištním vnitrobloku na Mánesově ulici ho vybudovala radnice obvodu. Nápad ale vzešel od lidí z okolí, kterým už zastaralé prolézačky nevyhovovaly. Chyběla jim taky možnost posedět ve stínu.
4: Obyvatelé okolních panelových domů se zapojili do plánování podoby hřiště. Dospělí své představy diskutovali, děti z nedaleké mateřské školy je nakreslili. Ve vnitrobloku přibyly třeba houpačky, minibagry i sportovní zóna pro starší děti. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až polojasno, během její druhé poloviny očekáváme vyjasňování. Sobota pak bude jasná až polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V křižovatce ulice Ostravská u Havířova ve směru na Ostravu zasahují složky IZS u nehody. Počítejte na místě se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
6: Dobrý večer. Piątek, 7 sierpnia 2026 roku. Imieniny Doroty i Klaudii. Przed mikrofonem wita Państwa Sabina Wojnar i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Gmina Sucha Górna planuje jesienią wybrać firmę, która odnowi wieżę wyciągową dawnej kopalni Franciszek. Władze chcą przebudować obiekt na Centrum Kultury z tarasem widokowym na dachu. Wysoka na 85 metrów konstrukcja to jedyna taka wieża w regionie należąca do samorządu. Pozostałe obiekty należą do spółek wydobywczych i mają zostać zburzone. Jak podkreśla zastępca wójta Marcin Adamiec, wieża w Suchej Górnej pozostanie więc pamiątką po górniczej historii regionu. Orlovej zaplánováno na pravém odvodnění na ulici Polnej. Z povodu prac remontových ten odcinek drogy zostane zamknutý dla ruchu od 17. do 31. srpna. Jak překázala řečnička úřadu města Andrea Vargova, ruch zostane skierovaný na objazd ulicami Okrenžnom, Lutyňskom i Polnom. Nové bistro s Tarasem Vidokovým čeká na osoby vypočívajúce nad mořem Karvinským. Władze Karviné postanovili rozbudovať ofertem nad zbiornikem, ktorý povstal v miejscu dávnej kopálni. Jak povedal predstaviteľ firmy vykonavčej Jakub Zaviačič, celý punkt gastronomičný i miejsca do siedzenia zbudovaná z dvoch połączonych kontenerów. V rámach našich letních povrotov připomínáme dzisiaj jedno z našich najlepších nagrań tego roku. Dzisiejszą audycję monotematyczną przygotował dla Państwa redaktor Filip Tomanek. V tym monobloku povracáme do tematu górnictwa, od strony najtrudniejszej i najbardziej bolesnej. Gościem našego redaktora był Piotr Twardzik, inżynier górnictwa, wieloletni pracownik karwińskich kopalń, a później inspektor obwodowego urzędu górniczego w Ostrawie. Przez dziesięciolecia pracy brał udział w dochodzeniach po wypadkach ciężkich i śmiertelnych. W tej rozmowie wracamy do realiów pracy pod ziemią i do doświadczeń człowieka, który przy tych tragicznych zdarzeniach był nie tylko zawodowo, ale i po ludzku bardzo blisko. Zapraszam do wysłuchania archiwalnego materiału.
7: Na początek. Przepracował pan blisko pół wieku w kopalni. Najpierw jako pracownik, później jako inspektor. Jak te dwa dość różne doświadczenia pomagają spojrzeć na to, jak w praktyce wyglądają wypadki górnicze?
8: Tak, pracowałem długie lata na kopalni jako technik na różnych stanowiskach i potem 17 lat jako pracownik urzędu górniczego, więc mogę te różne spojrzenia na to bezpieczeństwo jakoś określić. Wiem, że a na pewno wszyscy wiedzą, że praca górnicza jest bardzo trudna, bardzo ciężka, ryzykowna i te wypadki na tych kopalniach zawsze były i są. Wynika to właśnie z tej trudnej pracy. Na tych kopalniach zawsze, na tych stanowiskach wyższych staraliśmy się stworzyć warunki do tego, aby do tych wypadków nie dochodziło, głównie do tych śmiertelnych, do tych ciężkich. Były różne rozporządzenia, różne akcje profilaktyczne, żeby po prostu uświadomić ludzi, żeby pracowali bezpiecznie. Natomiast jako pracownik urzędu górniczego właśnie te rozporządzenia na tych kopalniach kontrolowaliśmy. Czy kopalnia w dostatecznym stopniu uświadamia ludzi o bezpieczeństwie, czy robi zarządzenia takie, które będą skierowane ku podniesieniu bezpieczeństwa pracowników i ruchu kopalnianego.
7: No właśnie, zaraz o tę zmianę pracy dopytam. Ten moment przejścia z kopalni do urzędu, jak to wyglądało? Co było powodem w ogóle, że pan zmieniał ten fach?
8: No tych powodów było więcej. Na kopalni dochodziło do różnych zmian personalnych, zmieniało się kierownictwo i po prostu w tej sytuacji była taka bardzo nieprzejrzysta. Zaproponowano mi z urzędu górniczego, żebym po prostu nie chciał stać się inspektorem. Po takim dłuższym namyśle stwierdziłem, że chyba to będzie dobre rozwiązanie i w roku 2003 po uzgodnieniu z dyrekcją kopalni dostałem zwolnienie i przeszedłem na urząd górniczy.
7: Trzeba zapytać, kiedy był ten pierwszy moment, kiedy pan zetknął się z wypadkiem górniczym, będąc jeszcze w kopalni jako pracownik albo już w urzędzie?
8: Zaraz po pół roku mojego stażu na kopalni, czyli byłem młodym, nowym inżynierem, doszło do olbrzymiej katastrofy na kopalni Czeza, gdzie pracowałem. To było 22 marca 1977 roku, gdy doszło do wybuchu metanu i prochu węglowego. No i tam zginęło wtedy 31 pracowników. A byłem wtedy takim stażystą u kierownika wentylacji, który stał się i członkiem komisji awaryjnej. To jest organ doradczy kierownika likwidacji awarii. On mnie zabierał tam na te posiedzenia i tam słuchałem i zbierałem pierwsze doświadczenia z tego, jak prowadzi się akcje ratownicze, czyli bardzo dobrze o tym pamiętam, a potem prowadziłem jako przewodnik różne komisje po dole, które stwierdzały skutki tego wybuchu.
7: W swojej prelekcji podkreślał pan, że chodzi o zdarzenia, o wypadki, przy których był pan obecny. Co to znaczy w praktyce?
8: No ja chciałem tam na tej prelekcji opowiedzieć o wypadkach, które doświadczyłem na własnej skórze, że tak powiem. Że nic nigdzie nie wyczytałem z książek czy z jakiejś literatury, ale byłem przy dochodzeniu albo byłem obecny jako pracownik kopalni. To był właśnie ten wybuch, o którym mówiłem i potem przedstawiałem jeszcze jeden nieszczęśliwy wypadek, gdzie zginęli ratownicy przy banalnej, wydawałoby się, akcji planowanej ratowniczej. A potem dalsze wypadki, których byłem członkiem komisji dochodzeniowej jako pracownik Urzędu Górniczego i tam bardzo szczegółowo byśmy się zapoznali z całym procesem tego wypadku, jak on się zaczynał, co zrobili ludzie źle. Potem były zeznania tych ludzi, wypowiedzi, protokoły i tak dalej. Czyli to wszystko przeżywałem, to wszystko pamiętam i chciałem właśnie o tych rzeczach opowiedzieć z własnego doświadczenia, a chciałem też to zaprezentować tak, żeby ci, którzy nie mają pojęcia o górnictwie, trochę zrozumieli, o co chodzi.
7: Chodziło o parę wybranych wypadków, ale na pewno podczas tego zawodu było ich dużo więcej. Czy nawet po tylu latach da się przyzwyczaić do wypadków w górnictwie?
8: No ja zrobiłem sobie taką bazę wypadków od początku, jak zacząłem pracować na urzędzie górniczym, to zrobiłem sobie taką bazę z tych wypadków śmiertelnych, ciężkich, zbiorowych. No niestety było tego masa tych wypadków. Na pewno do tego nie idzie się przyzwyczaić. Jednak każdy wypadek w człowieku zaniecha jakiś akcent, wielkie przeżycie, bo są to różne wypadki, różne historie, różni ludzie. Także trudno powiedzieć, że idzie się do wypadku przyzwyczaić.
7: Co jest najtrudniejsze? Te pierwsze zdarzenia, u których jest człowiek obecny, albo późniejsze, kiedy już człowiek więcej, powiedzmy, orientuje się w tym, że można temu było zapobiec, albo po prostu człowiek popada w rutynę.
8: Jak rozpoczynałem w Urzędzie Górniczym pracę i przyszło mi rozwiązywać pierwsze wypadki, które kopalnie zgłosiły, bo jest rozporządzenie, które mówi, co kopalnia musi zgłaszać na Urząd Górniczy, jakie wypadki. I potem ten inspektor, który właśnie ma dyżur, tak jedzie ten wypadek rozwiązywać i prowadzi dochodzenie. No na pewno na początku to był dla mnie pewien stres. Ja przyszedłem na Urząd Górniczy jako inżynier bez jakiegoś szkolenia w kierunku dochodzenia, tak jak na przykład ma policjant, zanim jest policjantem, to przechodzi szkolenie psychologiczne jakieś. My tego nie mieliśmy. Trudno było z tymi ludźmi rozmawiać, a chcąc z nich co dostać, tam była ważna psychologia tego prowadzenia tego dochodzenia. Tego myśmy nie mieli, ale z czasem człowiek uczył się, jak z tymi ludźmi rozmawiać, jak do nich podchodzić, bo tu trzeba przyznać, przy tych zeznaniach ludzie kłamali, nie chcieli powiedzieć, jak to się stało, nie chcieli na swoją osobę sprowadzić jakiś, że oni zawinili. Czyli niekiedy było bardzo trudno dojść do sedna sprawy, bo po prostu dużo tych ludzi, co zawinili ten wypadek, nie chciało przyznać, że tak było.
7: Jeśli chodzi o powody tych wypadków. Wprost na prelekcji, w zapowiedzi wspomina pan, że większość tych wypadków wynika z błędu samych górników, pracowników. Bardzo mocne stwierdzenie. Jak to wytłumaczyć ludziom?
8: Powiedziałem, że większość wypadków śmiertelnych, ciężkich spowodowali se sami pracownicy. O co gorsze, że nie tylko swoją śmierć zawinili, ale i innych. Ja tam dałem takie przykłady wypadków śmiertelnych i zbiorowych przy przeprowadzaniu robót strzałowych. To był ten wypadek, o którym mówiłem na początku, na kopalni Czerza w 1977 roku, ale 3 miesiące wstecz na kopalni Starzycz tym samym sposobem górnik strzałowy spowodował śmierć 46 ludzi. A w 70 latach to było kilka takich wypadków, które poszczególne osoby spowodowały śmierć większej ilości ludzi przy przeprowadzeniu robót górniczych. Także to są po prostu poszczególne osoby, które nieodpowiednim postępowaniem, naruszaniem przepisów mogą spowodować śmierć i innych. Ale są i przypadki, które ewidentnie mówią, że pracownicy naruszają przepisy, ryzykują. Kilka razy to się udało, bo ostatni raz już się nie udało. Także rutyna, a ryzyko przy wykonywaniu pracy są powodem tych właśnie wypadków śmiertelnych, a ci pracownicy sobie po prostu za to mogą.
7: Właśnie jeśli chodzi o rutynę, o to nieustanne powtarzanie pewnych czynności, które potem doprowadza do błędu albo niewykonywania ich, jak urząd górniczy albo sama kopalnia przeciwdziała temu, wnosi różne mechanizmy, żeby zapobiec niedotrzymywaniu tych przepisów.
8: Tak, kopalnie cały czas robiły takie działania, czynności profilaktyczne, szkolenia. Ja pamiętam, że na przykład na kopalni Czeza w tym holu, gdzie górnicy rano przychodzą do pracy, były olbrzymie ekrany telewizyjne, gdzie wyświetlano instruktażowe filmy, gdzie pokazywało się górnikom, co może się stać w danym wypadku. Myśmy, jak wtedy byłem kierownikiem OBHP, czyli odbór bezpieczeństwa i higieny pracy na kopalni Czeza, i pamiętam, żeśmy nakręcali kilka filmów z różnych dziedzin górnictwa, że tak powiem, z transportu, drążenia, wentylacji. Takie tam były przykłady, co trzeba robić, żeby nie doszło do wypadku. Czyli wszczepianie ludziom takiej myśli i zasad, że trzeba robić bezpiecznie, to naprawdę kopalnie do tego inwestowały bardzo dużo.
7: I zamykając to okiełznanie powodów, jak często w komisjach dochodzeniowych powtarzały się te same powody albo właśnie błędy spowodowane rutyną, powtarzaniem?
8: Nie można powiedzieć, że tych wypadków jednego rodzaju było jakoś więcej. To się tak rozkładało. Były różne wypadki powodowane różnymi czynnościami. Najwięcej było wypadków spowodowanych tąpaniami. Jeżeli doszło do tąpnięcia, czyli dolnego otrzesu, to różnie się kończyło. Mogło to być tylko potłuczeniem pracowników, bo przy tąpnięciu, zależy o jakiej energii, dochodzi do naruszenia chodnika, do podniesienia spongu. Zależy jakiej intensywności, tam ci ludzie mogli doznać śmiertelnego wypadku, mogli tylko być potłuczeni, że ich to trochę powaliło. Ale najwięcej takich wypadków, jeżeli można to określić taką grupowo, to były tąpnięcia jednego rodzaju. A potem dużo wypadków było takich przy manipulacji z materiałem, tam takie palcowe wypadki albo coś mu spadło na nogę. To były takie wypadki, które nie zagrażały życiu, ale dużo tych wypadków się zdarzało. A potem było różne z różnych dziedzin.

0: Wracamy do rozmowy w dzisiejszym monobloku wydarzeń. Gościem audycji pozostaje Piotr Twardzik, były inspektor Urzędu Górniczego i wieloletni pracownik kopalń w Karwinie. W drugiej części rozmowy pojawi się wątek pracy inspektora, osobistych przeżyć związanych z wypadkami pod ziemią oraz najczęstszych przyczyn górniczych tragedii. Nie zabraknie też refleksji nad kończącą się w regionie karwińskim epoką wydobycia węgla.
1: Jak przez te lata zmieniało się bezpieczeństwo? Na pewno widział pan postęp, zmianę, ulepszenie.
2: Naprawdę technika i postęp techniczny w kopalni był olbrzymi. Ja jak zaczynałem w tym roku 76, na przykład to transport w dole, to było w tych pokładach, to było tylko kołowrotami, linami, co było bardzo, bardzo niebezpieczne. Od tego czasu zmieniły się stosunki, zmienił się sposób transportu, powstały lokomotywy podwieszone, materiał dowozi się zupełnie do przodku. W ścianach obudowy zmechanizowane zabezpieczały miejsca, gdzie poruszali się pracownicy. Kiedyś to były tylko stojaki, bardzo niebezpieczne. Mówiłem też o czujnikach, które wtedy jeszcze nie były. Dzisiaj czujniki kontrolują koncentrację metanu tam, gdzie to potrzebujemy, czyli jest bardzo dużo. Mówiłem o sejsmice, o tej sygnalizacji w kierunku tąpań. Także tych innowacji było bardzo, bardzo dużo, co powodowało też obniżenie wypadkowości, pomimo tego, że były wypadki, bo tych nie da się jakoś eliminować, to już mówiłem, ale w dużym stopniu miały wpływ na podniesienie kultury i bezpieczeństwa w górnictwie.
1: Wspomina pan, że górnik na dole nie odpowiada tylko za siebie, ale za wszystkich, z którymi pracuje. Jak to wygląda w praktyce?
2: Ja już powiedziałem na początku, że to górnik strzałowy spowodował śmierć 31 pracowników na kopalni Czeza. Każdy, kto zjeżdża na dół, jak pan mówił, nie odpowiada tylko sam za siebie, za innych górników, ale musi się zachowywać po prostu tak, żeby nie zagroził innym. Są przykłady, na przykład przy wykonywaniu pewnych czynności, które muszą być zrobione, przy stosowaniu różnych urządzeń, które muszą być po prostu tak, jak przepisy dają, a o ile tego nie ma, a o ile ktoś z tych pracowników nie zadba o to, to może spowodować śmierć albo wypadki, które zagrożą życiu albo śmierci. Ja dam taki przykład. Czujniki na kontrolę metanu albo na śledzenie metanu muszą być zawieszone w najwyższym miejscu, bo metan jest lekki i jest zawsze pod stropem. Na przykład przy drążeniu, jak dojdzie do podniesienia koncentracji metanu, to wybija prąd elektryczny. Po prostu nie można fedrować, trzeba robić coś z wentylacją, trzeba obniżyć koncentrację. Ale niektórzy po prostu, żeby ten prąd nie wybijał, no to oni ten czujnik dają tam, gdzie metanu nie ma, na przykład na spąk. No i fedrują se, pomimo tego, że metan na tym jest, ale mają swoje zadanie i muszą to zrobić. I to ten pracownik, który to tak zrobi, zagraża całej załodze na tym miejscu, bo tak się i stało raz, że doszło potem do wybuchu metanu, bo przy jeździe kombajnu są iskry od noży i przy jeździe w kamieniu. No i doszło do zapalenia metanu, potem do wybuchu i były tam 3 ofiary.
1: W praktyce, ile w dochodzeniu stwierdzono błąd jakiegoś pracownika, co następowało, jak wyglądał ten proces? Zostawał to tylko w kopalni, albo na przykład było trzeba podjąć się pomocy policji albo innych służb?
2: Kiedyś bywało jeszcze za starego reżimu, że przy wypadkach takich poważnych, śmiertelnych, które były zgłoszone, musieliśmy to zgłaszać i policji. Wtedy i przyjeżdżali policjanci. Pamiętam, że był taki jeden pracownik policji kryminalnej. No i muszę powiedzieć, że w obecności jego to dochodzenie było trochę łatwiejsze, że tak powiem, bo ludzie zawsze bardziej się obawiali policji niż Urzędu Górniczego, albo niż swoich BHP-owców na kopalni. I kiedy pracownik policji kryminalnej wyciągnął swój portfel, pokazał mu, oni się pobali i tamte dochodzenie było trochę łatwiejsze. Ale potem, kiedy już policja nie brała udziału w dochodzeniu, to gorzej było. A o tym już wspomniałem, że trudno było z ludzi wyciągnąć, jak to w ogóle było i dojść do prawdy. To było naprawdę niekiedy bardzo trudne.
1: Wypadki były, są i będą, nie tylko w górnictwie. Oznacza to może, że pewnego stopnia ryzyko nie da się nigdy wyeliminować, pomijając to, jakie różne środki bezpieczeństwa stosuje się w kopalni.
2: W kierunku bezpieczeństwa zrobiło się za ostatnie lata bardzo, bardzo dużo, co trzeba powiedzieć, ale na pewno ryzyka zostają. Wspomniałem już tą panią, że tyle zarządzeń, tyle w tym kierunku know-how się zyskało, to jednak dochodziło do tąpnięć. Teraz już mam nadzieję, przy likwidacji na pewno nie dojdzie już do żadnego tąpnięcia, bo nie narusza się już górotwór. Ale o ile chodzi o ryzyko, są maszyny, są urządzenia wyciągowe, na przykład awarie techniczne, urządzenia w szybie. Były wypadki, kiedy urwała się lina. To jest może 40-50 lat temu na kopalni Franciszek doszło do zerwania liny. Albo może to było tak 20 lat na kopalni Czeza. Klatka szybowa na 10 piętro, tam ludzie wysiedli, a ona dalej jechała z dalszymi ludźmi na 11 piętro i nie zahamowała. I cała klatka szybowa wjechała do żumpia. Na szczęście nikt z tych ludzi nie doznał wypadku śmiertelnego, coż było wielkie szczęście. Wszyscy byli ale połamani, nogi połamane, ręce połamane, ale przeżyli. Nikt już z tych ludzi do kopalni nigdy nie wrócił. Także ryzyko zawsze jakieś jest, albo przyroda, albo może być i technika.
1: Jak powinniśmy właśnie w tym okresie i w następnych latach mówić o górnictwie, co jest ważne, żeby zostało we świadomości ludzi?
2: Na pewno trzeba o tym górnictwie myśleć, bo to było źródło dochodów, to było źródło tradycji i trzeba nad górnictwem pamiętać, czcić tę robotę, trudną robotę, bo zaniechała dużą spuściznę, ale niestety zaniechała i dużo ofiar, dużo nieszczęść, ale jednak przeważają dobre wspomnienia, bo górnictwo to było nie tylko trudna praca, ale i koleżeństwo. Dobry kolektyw, tradycje, mamy mnóstwo tradycyjnych imprez, jak na przykład Skoki przez Skórek. Dużo publikacji się o górnictwie napisało, także ja myślę, że trzeba zawsze na to górnictwo bardzo dobrze wspominać.

To wszystko w dzisiejszym monobloku wydarzeń. Rozmawialiśmy o górniczych tragediach, o pracy pod ziemią oraz o odpowiedzialności i ryzyku, które od zawsze są częścią tego zawodu. Przyjrzeliśmy się doświadczeniom człowieka, który przez lata brał udział w dochodzeniach po najczęstszych wypadkach i z bliska widział ich ludzkie konsekwencje. Na sam koniec programu zostawiam Państwa z piosenką. Zza mikrofonu żegna się Sabina Wojnar. Do usłyszenia.